Dziękujem ci, mamo, jakżeś nas uspowała. Tak żnum łóżeczka pieśniczki śpiewała. Dziękuję ci, mamo, żeś cierpliwość miała. Aniżmy usnęli, bajki opowiadała.

Dziękuję ci za góry, kiereś nas nauczyła. Mieć moc rada, a z nami jak szło po nich chodziła. Dziękuję ci za Olzę, łumniankę potoczki.

panienki, dziękuję siostrzyczki, że se tu w Alżbietankach tak pięknie starocie, jak o naszą mamę, tak u wszystkich w potrzebie. Na istotu Pana Boga schowane to mocie. Dziękuję wam wszystkim, co u tej pieśniczki.